Ranto ni rena abe kwa rila pisera ni waraka wira na kule ni okora nyana mkulu wiru yesin roa huko hasimanela seto ora jikwarenta ikwatru minutu